0: wanji.
1: Hello.
0: Wanji busi inga busa garo yu.
1: Wewe
0: alo tuwelezo. Hello, wewe igale wo.
1: Obuntu nga tori team DJ Fanta. Nga tori watu na cha team DJ Fanta. Ote pakira kuja busi. Sae wamori team DJ Fanta angoli mchivina. Ngoli mchitavo change. Ide busi sa tuchikole.
0: Mutiolo waendo kuingirire yu.
1: Weno ida.
0: Niye
1: weno ida tulikuwa niza DJ Skum. Ate wena tulijako lechivi na mateka. Mawa yendo matu wena tujako kaka.
0: Aye.
1: Udala msida yako matuko lechivi na. Ate ni msebe niye na yako vati. Mkoleshi.
0: Mkolobu vina.
1: Mchi.
0: Mamuchara samba vingire muu. Nsefu nwa mkanyuru.
1: Ako vye. Mbunze nina eri ina ilale. Ewe mchasa mjali password. Ya mchi. Nzama inagangige na matufu. Na ango vidi na maino rode valgalanga anovulido
0: soko chirem
1: na angovilidia na maino ae vile vial vya pasu wadia yonga wenali yaonga ni mbitira ae mchibrana amaina na angovilidia ni mwana avalangira avambeda avalangira vene chava zinga mwene koja wange dada wange vona vona ni mwana avalangira faida we
0: avalangira wakazi vange
1: ayo koni mbu inani avaisega garachi mbu baba kalulu nteva
0: Osi, osi, osi na. Uwanji.
2: Nizi nsemba yo. Nenda saa kusaba sala.
0: Saba.
2: Kuranga muna vyo tuweleza.
0: Ani onali saba?
2: Ni changwa wili soni. Kwa zeo. Mkambu za njili.
0: Kia mani zibuti saba. Saba yi mangu mangu tuweo.
2: Eh.
0: Tusabi le.
2: Saga tuwele yo.
0: Hmm.
2: Tuile walala. Basebo ni vanyabu. Muka maga ifwe. Agwa anga vyona vyona. We valeredi yeno kubago. Eya isha avirie. Na avirie. Na balongo. Na bagulidiza vona vona. Atuwa mchisa. Vyona vyona chusisa vikula isa ifo mwa nano mwa mufu.
0: Amina.
2: Amina.
0: Mama wechi banja chokango chimani Atese chiamani asaba kainairam Ai kasoko ntwa mukasaka nokweba zamwe na buliaji beire ku tija 10 na muti nena uchinomu Ai mwe bali Katonda abairize uwe mtu la wona kuchajinga mtu la kugula amanda Baby sabye bye malanga muliko kusaka kusoka royo ni DJ Skum Mutavwa ku sekali kuida DJ Skum program the night party ndio program kanangade bale DJ Fanta bale mna mwana team DJ Fanta una kulwa lero no ya AI ndo kuingire chibina una kulwa lero bana tujie busesa ku Mingis Garden akafuka lya okumpi ko just over kunjira otambula katini tina kutambula niwe bale kunjira olingirawo bendezo na kolunji